Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kratawo Yantu Iswata.